strach. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń, tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Уже только 32 хвилины остаются до 18 годины у Польши и 19 у Беларуси. И до завершения сегодняшнего дня с рацией. Ale nie zabywajcie, że nasze radio wieszczaje kruglasuteczna. Możecie ukluczyć radio u każdą chwilinę dnia i nocy. A już o 19 godzin patrzniecca wieczór z racjaj, na jaki zapraszaje was Kiryl Malachowski. A ja skażu wam, czegoż hetaż u hety wieczar i u hety noc trzeba spodziewać się, czy można spodziewać się od nadworia. Wieczorem u naszym pamierzy niewielka oblaczność, temperatura od 15 do 20 gradusów. Noczu oblaczna, temperatura do 15 gradusów, wieczór ma być lekki, a cisku normie. Zautra na Białostoczynie, Hradzieńszczynie i Bierościejszczynie tak samo oblaczna. Temperatura powietra dniom od 20 do 23 gradusów. No to jeszcze dawajcie posłuchajem hurta Unieskladowaje, a już po tym Anna Szajkowska zaprosić was na kulturne imprezy na Białostoczynie, jak i ja, buduć mieć miejsca zautra.

spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

0: Jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas słów.